Dzień dobry Państwu. Dziś, 6 października 2026 roku, w studio społecznej rozgłośni Radia 3ZZZ w Melbourne wita Państwa Ania Zamecznik. U mnie akurat kwitną czereśnie, a tą piosenkę kolaboracji kompozytora Jerzego Satanowskiego i poetki Agnieszki Osieckiej wybrałam, ponieważ za kilka dni, 9 października, nadejdzie 90. rocznica urodzenia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Ojciec jej był kierownikiem Teatru Syrena i doskonale grał na fortepianie. O swoich dziecięcych pamiętnikach stwierdziła: pisałam w jakiś taki sposób, jakbym chciała poprawić samopoczucie, jakbym chciała coś ukryć. Może chaos, może popłoch. Później, między innymi, pisała dla Studenckiego Teatru Satyryków podczas studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim. Potem przeniosła się do Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi, których też nie ukończyła. Sławę sobie zagwarantowała piosenką Mój pierwszy bal pod muzykę Franciszki Leszczyńskiej. Współpracowała także z Andrzejem Zielińskim i taki utwór skomponowany przez Andrzeja Zielińskiego do słów Agnieszki Osieckiej zaśpiewa nam Zosia Kaszubska.

Kilka dni temu, 1 października, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Muzyki oraz Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Aby uczcić tych ostatnich, w Australii rozpoczął się Tydzień Seniora, podczas którego seniorzy mogą korzystać z darmowej komunikacji, aby jeździć na darmowe koncerty i wystawy. Akurat tak się zdarzyło, że podczas tego tygodnia, w zeszłą niedzielę, odbył się finał konkursu Polmuzyka, a po nim uroczysty koncert galowy, na którym zaśpiewała Marta Nowicka z Sydney pieśń Dziad i Baba, skomponowaną przez Stanisława Moniuszkę do słów Józefa Ignacego Kraszewskiego.

0: ogłoszenia i komunikaty lokalne. Szanowni słuchacze, członkowie i przyjaciele sekcji Polskiej Radia 3 ZZZ, po mszy świętej odprawionej w niedzielę 20 września bieżącego roku przez księdza Wiesława Słowika, jezuitę, w kościele świętego Ignacego w Richmond, w intencji wszystkich członków, słuchaczy oraz redaktorów i techników, w sali klubu Styx odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze sekcji polskiej. Sprawozdania koordynatora i skarbnika zostały przyjęte przez aklamację. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Do nowego zarządu na kolejne 2 lata zostali wybrani koordynator Zofia Kemp, zastępca koordynatora Zofia Kurosz, sekretarz Renata Suwara, skarbnik Zofia Dublaszewska, członkowie ksiądz Mariusz Han, jezuita, dr Hubert Rogiński i Reneusz Kołacz. W imieniu nowego zarządu i swoim serdecznie dziękuję za ostatnie 4 lata społecznej pracy w zarządzie paniom Halinie Bąk i Halinie Graf oraz panu Jerzemu Krysiakowi, który pełnił funkcję skarbnika. Życzymy wszelkiej pomyślności na dalsze lata. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na zebranie. Koordynator Zofia Kemp. Komunikat radiostacji. Od 1 października bieżącego roku radiostacja przeprowadza doroczny radioton. Wszystkie grupy etniczne zobowiązane są zebrać minimum $1000 na każdą godzinę programu. Pieniądze są potrzebne do opłacania rachunków za prąd, wodę, sprzątanie, klimatyzację, telefon, internet, druki, ubezpieczenie, opłatę za licencję radiową i licencję na odtwarzanie muzyki. Opłaty pocztowe, modernizację i konserwację sprzętu. Liczymy na życzliwość i szczodrość słuchaczy. Centrum Polonijne KUL i Fundacja Rozwoju KUL zapraszają do udziału w 6. edycji bezpłatnych kursów Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. W tegorocznej edycji kursów przygotowano 12 bezpłatnych kursów online prowadzonych przez profesorów, wykładowców i ekspertów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wprowadzono nowy, niezwykle aktualny kurs Psychologia wpływu społecznego. Powracają również cieszące się dużym zainteresowaniem kursy Człowiek i rodzina w kryzysie oraz profilaktyka zachowań ryzykownych, które odpowiadają na współczesne wyzwania społeczne, wychowawcze i rodzinne. Nie może zabraknąć cieszących się największą popularnością w poprzednich edycjach kursów dotyczących sztucznej inteligencji i mediów oraz efektywnego zarządzania. Od 2022 roku w Studium KUL uczestniczyło już blisko 6,5 tysiąca osób z całego świata. Szczegóły i zapisy na stronie www.polonia.kul.pl. Rekrutacja trwa do 10 października bieżącego roku. W dniach od 1 do 31 października odbywa się Wiktoriański Festiwal Seniorów, Victorian Seniors Festival. Wiele organizacji i urzędów dzielnicowych organizuje dla swoich mieszkańców mniejsze lub większe ogólnodostępne wydarzenia kulturalne. Na stronie Seniors Online Victoria znajduje się wyszukiwarka imprez organizowanych w ramach festiwalu. Council on the Aging Kota Victoria serdecznie zaprasza wszystkich seniorów do wspólnego świętowania Wiktoriańskiego Festiwalu Seniorów podczas imprez i wydarzeń online. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, jednakże obowiązuje wcześniejsza rejestracja. W dniach od 3 do 11 października seniorzy będą mogli bezpłatnie podróżować komunikacją miejską w Melbourne i w regionalnej Wiktorii. Więcej o akcji znajduje się w broszurkach, które są rozpowszechniane przez biblioteki miejskie. Towarzystwo Kultury Polskiej w Wiktorii zaprasza do udziału w koncertach i przesłuchaniach organizowanych w Wiktorii i Nowej Południowej Walii w ramach konkursu polskiej muzyki w Australii Pol Muzyka 2026. 10 października koncert laureatów w Rex Theatre Carlton Victoria o godzinie 15 oraz 15 października koncert laureatów na Festiwalu Polskim na Federation Square w Melbourne o godzinie 13.30. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Na coroczne wydarzenie zapraszają nas wszystkich siostry Zmartwychwstanki, rektor ksiądz Mariusz Han, jezuita oraz koła Żywego Różańca przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essen w uroczystość Matki Bożej Różańcowej w środę 7 października przybędą do Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essen koła Żywego Różańca z całej Wiktorii wraz ze swymi duszpasterzami. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10.30 nabożeństwem prowadzonym przez przedstawicieli różnych kół, a o 11.00 msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ojca Stanisława Tomasiaka, franciszkanina. Po Eucharystii koło Żywego Różańca z Essen nasyci obiadem wszystkich obecnych. Ksiądz Tomasz Nowak z Towarzystwa Chrystusowego i wspólnoty parafialne z Aadie, Geelong i St. Albans serdecznie zapraszają na doroczny uroczysty obiad parafialny, który odbędzie się w sobotę 10 października w Klubie Polskim w Albion. Początek wydarzenia o godzinie 15. W cenie biletu $45 od osoby, trzydaniowy smaczny obiad i muzyka na żywo. Podczas wydarzenia odbędą się loteria i sprzedaż ciast. Wspólnota zapewnia, że będzie to popołudnie, które dostarczy radości i sympatycznych towarzyskich spotkań każdej osobie. Rezerwacje prowadzą Jadzia, telefon 0417 776 427, powtarzam, 0417 776 427 i Teresa 0411 272 116, powtarzam, 0411 272 116. W związku z przypadającym w tym roku 65-leciem ośrodka młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną. Uczestników kolonii i obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządów i komitetów, osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciele. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października bieżącego roku. Przygotowywana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności za wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres e-mailowy polana@polanacamp.org.au. Wspólnota parafialna Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essen zaprasza do udziału w kolacji i zabawie, które odbędą się w sobotę 17 października w Klubie Polskim w Albion. Zabawę na parkiecie poprowadzi DJ Skandal. Początek wydarzenia o godzinie 18. W cenie biletu $60 od osoby, kolacja, ciasto i kawa. Rezerwacje prowadzą Barbara Perycz, telefon 0421 019 024, powtarzam, 0421 019 024 i Ewa Pietkiewicz, telefon 0458 408 681, powtarzam, 0458 408 681. Polskie audycje Radia 3 ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3 ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorki od 11 do południa, w środy od 10 do 11 wieczorem i w soboty od 7 do 8 wieczorem. wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego radia czy ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Powtarzam, 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu www.portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej www.tygodnik-polski.com.au. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia czy ZZZ w Melbourne.
1: Bardzo pozytywna piosenka z repertuaru Marka Grechuty, zatytułowana Dni, których jeszcze nie znamy.

0: bardzo pozytywną piosenkę Marka Grechuty śpiewał Paweł Czubry, który przez wiele lat rozbawiał przy ognisku przybyszy na Polanę. Urodzony 1 stycznia 1966 roku, odszedł od nas przedwcześnie, 10 czerwca 2018 roku. Zabraknie jego nam na jubileuszu Polany. 9 października 2006 roku, także przedwcześnie, zmarł Marek Grechuta, więc teraz podzielę się jego piosenką z koncertu w Krakowie z nagrania w 1981 roku.
1: Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy twoje jak piękne świece, a w sercu źródło promienia. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. U twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty śloty górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczuć twoich chmurność, ocalić od zapomnienia.

Piosenkę powstałą w roku 1988 Byłaś serca biciem śpiewał Andrzej Zaucha. Znany z utworów jazzowych i bluesowych, śpiewak kabaretowy, saksofonista, perkusista i aktor. W 1978 roku musiał wybrać wyjazd na olimpiadę w Tokio jako wioślarz czy zająć się karierą muzyczną. Śpiewał w klubach studenckich od 1966 roku. Wcześniej jako perkusista występował z zespołem Czarty, a od 1969 śpiewał w grupie Dżambu. Po odejściu Marka Grechuty z zespołu Anawa w 1971 przystał do nich, zaś w 1980 wystąpił po raz pierwszy jako solista. Po występie w spektaklu Pan Tadeusz w krakowskim teatrze został zastrzelony wraz z aktorką Zuzanną Leśniak przez jej zazdrosnego męża 10 października 1991 roku. Posłuchajmy, jak brzmiała jego kolaboracja z zespołem Anawa.

Drodzy słuchacze, mamy do Was dużą prośbę. Słyszeliście Państwo w komunikatach, że od 1 października w naszej radiostacji będzie przeprowadzany radioton, czyli zbiórka pieniędzy na utrzymanie naszej społecznej rozgłośni. Nikt nie lubi prosić o pieniądze, ale musimy to robić. Dlatego bardzo Państwa prosimy o poparcie i przekazanie swojego datku na utrzymanie naszych polskich godzin w eterze. Każda kwota się liczy. Polska Grupa ma 3 godziny programu w ciągu tygodnia, więc musimy zebrać 3000 dolarów. Proszę dzwonić do mnie po audycji na telefon 0419 836 762. Powtarzam, 0419 836 762 lub można dzwonić już teraz do naszej koordynator Zofii Kemp, telefon 0499 444 096. Powtarzam, 0499 444 096 lub domowy 98 30 56 41. Powtarzam, 98 30 56 41, która obiecała, że będzie odbierać Państwa telefony. 7 października Zofia Kemp będzie w Essendon na Różańcu i tam będzie można przekazać jej gotówkę, a my w audycjach będziemy przekazywać informacje o donatorach i kwotach. Cały czas pracujemy społecznie, ale musimy zebrać pieniądze na opłacenie niezbędnych rzeczy, jak opłacanie rachunków za prąd, wodę, sprzątanie, klimatyzację, telefon, internet, druki, ubezpieczenie, opłatę za licencję radiową i licencję na odtwarzanie muzyki, opłaty pocztowe, modernizację i konserwację sprzętu. Bardzo liczymy na Państwa życzliwość i wierzymy, że pomożecie nam zebrać pieniądze, przekazując swój dodatek. A ja obiecuję, że dalej będę Państwu służyć, przygotowując społecznie programy na 4. sobotę i 1. wtorek każdego miesiąca. Bóg zapłać.

Piosenkę Laura i Filon do słów Franciszka Karpińskiego ułożyła Brygida Sawicka-Stępińska dla zespołu B4. Franciszek Karpiński urodził się w zubożałej szlacheckiej rodzinie w Hołoskowie na Pokuciu 4 października 1741 roku. Po studiach we Lwowie i w Wiedniu pracował jako nauczyciel na dworach magnackich. Pierwszy tomik wierszy wydał w 1780 roku zadedykowanym księciu Adamowi Kazimierzowi Czartoryskiemu, zatytułowany Zabawki wierszem i przykłady obyczajne. W tym od tomiku wyszedł na świat utwór Laura i Filon. Późniejsze wiersze miały charakter bardziej religijny. Wiele przetworzono na pieśni i kolędy, które dalej śpiewamy, i poteki wersetów do dziś sięgają kompozytorzy współcześni. Zapraszam do wysłuchania utworu Matka do swego dziecięcia do melodii Eugeniusza Pankiewicza. Śpiewa Joanna Radziszewska-Sojka z akompaniamentem Gajusza Keska.

Drodzy słuchacze, mamy do Was dużą prośbę. Słyszeliście Państwo w komunikatach, że od 1 października w naszej radiostacji będzie przeprowadzany radioton, czyli zbiórka pieniędzy na utrzymanie naszej społecznej rozgłośni. Nikt nie lubi prosić o pieniądze, ale musimy to robić. Dlatego bardzo Państwa prosimy o poparcie i przekazanie swojego datku na utrzymanie naszych polskich godzin w eterze. Każda kwota się liczy. Polska Grupa ma 3 godziny programu w ciągu tygodnia, więc musimy zebrać 3000 dolarów. Proszę dzwonić do mnie po audycji na telefon 0419 836 762. Powtarzam, 0419 836 762 lub można dzwonić już teraz do naszej koordynator Zofii Kemp, telefon 0499 444 096. Powtarzam, 0499 444 096 lub domowy 98 30 56 41. Powtarzam, 98 30 56 41, która obiecała, że będzie odbierać Państwa telefony. 7 października Zofia Kemp będzie w Essendon na Różańcu i tam będzie można przekazać jej gotówkę, a my w audycjach będziemy przekazywać informacje o donatorach i kwotach. Cały czas pracujemy społecznie, ale musimy zebrać pieniądze na opłacenie niezbędnych rzeczy, jak opłacanie rachunków za prąd, wodę, sprzątanie, klimatyzację, telefon, internet, druki, ubezpieczenie, opłatę za licencję radiową i licencję na odtwarzanie muzyki, opłaty pocztowe, modernizację i konserwację sprzętu. Bardzo liczymy na Państwa życzliwość i wierzymy, że pomożecie nam zebrać pieniądze, przekazując swój dodatek. A ja obiecuję, że dalej będę Państwu służyć, przygotowując społecznie programy na 4. sobotę i 1. wtorek każdego miesiąca. Bóg zapłać.

Agural na guris pojera, ilzi renkaven ochera, i guri pojutit sheba, dla chleba, pani.

Padł z drzew, powraca góral do chat. Z miłością rozdaje chleb, w nadzieję i wiarę.

śpiewał Bernard Ładysz rzewny utwór, który wszyscy dobrze znamy, lecz czy znamy jego twórców? A więc według niektórych muzykę napisał Michał Świerzyński, chociaż jest także przypisywana Władysławowi Żeleńskiemu. Zaś słowa wyszły spod pióra Michała Bałuckiego, który używał niekiedy pseudonimy Epidon lub Załęga czy Niestańczyk. Urodzony w Krakowie 29 września 1837 roku, zginął samobójczo 17 października 1901. Chociaż nie walczył w powstaniu styczniowym, czynnie się udzielał w galicyjskich organizacjach czerwonych, za co przesiedział w austriackim więzieniu. W 1885 prezesował krakowskiemu oddziale Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Oprócz poezji pisał powieści i komedie, za które zbierał laurki. Stykał się z Lucjanem Rydlem, a oto jego wiersz Jaśmin. Biały jaśmin zapachniał w ogrodzie. Wy pytacie, czemu zbladłem na twarzy? Dusza drży mi jak światło na wodzie i o dawnych czasach drżąca marzy. W jednej wiosce była panna młoda, ciemne oczy, a w oczach pogoda. I twarz miała tak bledziutką, białą, jak konwalia, co drży ponad skałą. A tak cicha i dobra, jak mało, a niewinna tak, że się zdawało, że anioł stróż skrzydłami drżącymi wciąż ją w niebo unosił od ziemi. A chodziła ubrana bielutko i lubiała o słońce zachodzie po jaśminie zsiadywać w ogrodzie na kamiennej ławeczce z robótką. I jam lubił wśród takiej godziny z mego okna patrzeć na jaśminy, patrzeć na nią taką czystą, białą i patrzenie mi za pacierz stało. Ale krótko było szczęścia tego, bo nim z dworu wyjechał onego, ona panna umarła za młodu. W wielkiej sali pomnę od ogrodu tam leżała, jako zawsze biała, i jaśminy naokoło miała. A twarz martwa, w ciemny włos osnuta, była jakby z alabastru wkuta. Dwa dni całe przy jej trumnie stałem, na jaśminy i na nią patrzałem. A gdy mi ją sprzed oczu zabrano, pod jaśminy chodziłem co rano i płakałem za nią razem z niemi. Odtąd czuję ją w jaśminów woni i ze smutkiem myślę wtedy o niej.

A że dzisiejsza nasza audycja dobiega końca, jeszcze raz proszę o poparcie naszego zespołu podczas radiotonu i zachęcam do wycieczki i na 65-lecie Polany w Hillsville 11 października i na wyprawę do Rex Theatre w Charlton poprzedniego dnia 10 października na koncert laureatów Pol Muzyka 2026. Więc żegnam się z Państwem fragmentem 15 opusu Henryka Wieniawskiego w wykonaniu laureatki konkursu Pol Muzyka 2026 Naomi Nogala-Lewy.